0: wezmę swój napięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek. Nici, znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, Kici, tu każdy dobrze ci życzy. Nie widzisz,
1: nie widzisz,
0: możesz na mnie liczyć.

Wiesz, jesteś wszystkim, co mam, ale może też i ja jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty

Wtorek, 5 maja, godzina 7. Dzień dobry. Przed mikrofonem Maciej Serweta, a to jest Poranek bez budzika. Witam Państwa serdecznie. Zostańcie z nami.

0: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma. Wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. A dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
0: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę. Chmury dziś głównie w zachodniej i północnej połowie kraju, ale i tu przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Dziś jeszcze sporo słońca, deszcz miejscami głównie na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. Do 15 stopni na północy, do 20 na zachodzie i 28 na południowym wschodzie.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Frencho te starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
5: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jak

0: jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych. To było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się sześciu zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
1: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie trzy gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej.
2: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy 125. dzień roku. W kalendarzu obchodzimy m.in. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Położnej oraz Dzień Europy. Imieniny obchodzą m.in. Irena, Waldemar i Pius. Pamiętajmy dziś szczególnie o empatii. To klucz do lepszego świata dla nas wszystkich.

Dzisiejszy dzień skłania do refleksji nad tym, jak ważna jest dostępność i walka z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami. Taki drobny gest uwagi potrafi zmienić czyjś dzień na lepsze. Pamiętajcie o tym, chociaż dzisiaj. A już za chwilę w naszym serwisie sprawdzimy, co ważnego dzieje się w naszym regionie.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Evertic Expo Kraków 2026. Elektronika, biznes i nowe technologie w jednym miejscu.
1: Linia autobusowa numer 137 wróciła na ulicę Krakowa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Zapraszamy. Już 7 maja w Krakowie odbędzie się Evertic Expo Kraków 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora elektroniki w regionie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie nowoczesna przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa numer 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody. Na termometrach 13 stopni Celsjusza, odczuwalna 14. Trochę chłodniej niż w weekend. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę, zachmurzenie ponad 50%. Wilgotność powietrza 57%.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

Mimo tego, że na niebie trochę chmur dzisiaj, przypominam, że otwartość na potrzeby drugiego człowieka to jest wartość, która zawsze świeci najjaśniej. Dlatego też apeluję, bądźmy dziś dla siebie wyrozumiali. A my wracamy do muzyki.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. 1, 2, 3.

0: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka. To z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
1: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
2: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
0: O nastroje pytamy zdających w szóstym liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
3: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję.
4: Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
5: Będzie w porządku.
6: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
0: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
7: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
8: Amerykanie
7: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
0: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
9: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe

0: głównie na północy i zachodzie, burze w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetne zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć nam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie z Chelsea przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest ósmy, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
2: Słuchamy reklamy.
3: Widzieliście już, co w krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w krakowie.pl.
4: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
6: Hit dnia.

I już po godzinie 8 i po serwisie informacyjnym witam Państwa w kolejnym bloku naszej porannej audycji Poranek bez budzika.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

Tak, jak wspominałem już o świcie, dzisiaj Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. To jest doskonała okazja, by zastanowić się, czy nasze otoczenie jest naprawdę dla wszystkich. Pamiętajmy, że wspólnie możemy usuwać te bariery, nie tylko te architektoniczne, ale przede wszystkim te w naszych głowach. O co gorąco dzisiaj apeluję.

0: razem wele!
1: A już za moment wieści z naszego krakowskiego podwórka. Zostańcie z nami na 100,5 FM.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Kolejne działania w ramach Paktu dla krakowskich osiedli.
3: Budżet obywatelski Małopolski. 155 projektów po walce o głosy mieszkańców.
4: Informacje Radia Famka.
2: Marek Wereska
3: i Maciej Serweta.
2: Zapraszamy. W Krakowie realizowane są kolejne inwestycje w ramach programu Pakt dla krakowskich osiedli. To inicjatywa, która ma poprawić jakość życia mieszkańców poprzez modernizację najbliższego otoczenia. Program obejmuje przede wszystkim remonty dróg i chodników, budowę nowych ciągów pieszych oraz modernizację oświetlenia ulicznego i przystankowego. W różnych częściach miasta prowadzone są już konkretne prace, od wymiany nawierzchni po montaż nowych elementów infrastruktury. W ramach działań pojawiają się także ławki i wiaty przystankowe, a przejścia dla pieszych są doświetlane, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się po mieście. Pakt dla krakowskich osiedli to jeden z kluczowych programów inwestycyjnych miasta. W perspektywie kilku lat Kraków planuje przeznaczyć na jego realizację około 500 milionów złotych, obejmując działaniami wszystkie dzielnice. Założeniem programu jest odejście od dużych pojedynczych inwestycji na rzecz mniejszych, ale bardziej odczuwalnych zmian w codziennym życiu mieszkańców, takich jak równe chodniki, bezpieczne przejścia i lepsza infrastruktura osiedlowa.
4: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
3: Budżet obywatelski Małopolski. 155 projektów powalczy o głosy mieszkańców. Mieszkańcy Małopolski będą mogli zdecydować, które inicjatywy zostaną zrealizowane w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowano 155 projektów. To finałowy etap 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Spośród zgłoszonych wcześniej ponad 200 propozycji wybrano te, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Głosowanie rozpocznie się w połowie maja i potrwa miesiąc. Każdy mieszkaniec regionu, który ukończył 16 lat, będzie mógł oddać głos na wybrane zadania zarówno o zasięgu regionalnym, jak i ogólnowojewódzkim. Budżet obywatelski to narzędzie, które pozwala mieszkańcom realnie wpływać na rozwój regionu i decydować o tym, jakie projekty zostaną zrealizowane w ich najbliższym otoczeniu.
4: Radio Famka. I wiesz, co ważne.
5: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody. 17 stopni Celsjusza, odczuwalna 16. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę. Zachmurzenie 62%, a wilgotność powietrza 46%. Jakoś oddycham, więc chyba jakość powietrza też jest dobra.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: Bay.
1: Za chwilę ważne wieści z Polski i ze świata. Proponuję zrobić sobie przerwę na małą kawę i zostać z nami na 100,5 FM.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska, BIS. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
1: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
2: No to jest podstawa, ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
0: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
3: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
0: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
0: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
5: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
0: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowanie. Dziś Polska podzielona, chmury w zachodniej części kraju, na pozostałym obszarze więcej słońca. Deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury również burze. Od 15 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie, na zachodzie do 20.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem

0: Pierwszej. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Deweloperesu Rzeszów i Budowlanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzeń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe dwa tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yize Wu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrz był Zhao Xintong.
1: Słuchamy reklamy.
2: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Kto dopiero teraz włączył radio? Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Jest godzina 9:00. Pora wstawać. Witam wszystkich, którzy dopiero do nas dołączyli. Ja się nazywam Maciej Serweta i zaczynamy kolejną godzinę z muzyką. I nie tylko.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Trafik nic nowego nam nie przynosi generalnie, proszę Państwa. Rondo Mogilskie, Rondo Grzegórzeckie i moje ulubione Rondo Matecznego, tam sobie troszeczkę postoimy. No i ulica Kalwaryjska. Tam również trzeba uzbroić się w cierpliwość podczas jazdy samochodem. Wylotówki. Zakopianka, węzeł Wielicki, węzeł Zakopiański. Wyjazd ze Skawiny w kierunku Krakowa i z Wieliczki. Tam stale są prowadzone roboty. Także kręćcie ostrożnie. A przed nami serwis lokalny.
1: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Studenci znów przejmują Kraków. 70 lat tradycji juwenaliów.
1: Ruszył nabór do konkursu Kultura Wrażliwa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Marek Bereska
1: i Maciej Serweta.
0: Zapraszamy. Studenci ponownie przejmują symboliczne rządy w mieście. Wszystko za sprawą juwenaliów krakowskich, które w tym roku obchodzą jubileusz 70-lecia. To jedna z najstarszych i największych studenckich tradycji w Polsce. Każdej wiosny żacy wychodzą na ulicę, organizując koncerty, wydarzenia plenerowe i barwne korowody. Charakterystycznym momentem jest przekazanie studentom kluczy do bram miasta, symboliczny gest, który oznacza, że przez kilka dni to oni rządzą Krakowem. Juwenalia to nie tylko zabawa, ale też ważny element tożsamości akademickiego Krakowa. W wydarzenie angażują się największe uczelnie, a program obejmuje koncerty, wydarzenia kulturalne i spotkania integrujące środowisko studenckie. Tradycja sięga kilkudziesięciu lat i od początku opiera się na idei wspólnego świętowania młodości oraz studenckiej wolności. Dziś juwenalia przyciągają nie tylko studentów, ale także mieszkańców i turystów, stając się jednym z największych wydarzeń plenerowych w mieście.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Ruszył nabór do konkursu Kultura Wrażliwa. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do kolejnej edycji konkursu Kultura Wrażliwa. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w regionie. Celem konkursu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz włączanie ich w życie kulturalne. Wsparcie można uzyskać na działania likwidujące bariery w dostępie do wydarzeń i instytucji kultury, a także projekty edukacyjne i artystyczne. W tegorocznej edycji przewidziano kilka priorytetów obejmujących m.in. organizację dostępnych wydarzeń kulturalnych oraz rozwój inicjatyw angażujących osoby ze szczególnymi potrzebami. Kultura Wrażliwa to część szerszego programu realizowanego w Małopolsce od lat, którego celem jest otwieranie instytucji kultury na różnorodne grupy odbiorców i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Dzisiejszy dzień to przypomnienie, że każdy z nas ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Niech to będzie dzień wolny od uprzedzeń i pełen wzajemnego zrozumienia. Niech nas połączy chociażby muzyka, na którą serdecznie zapraszam.

Kończymy poranek bez budzika. Za uwagę dziękuję Maciej Serweta, a po godzinie 14 przywita Państwa Marek Bereska. No, może ja też się dołączę do wspólnej konwersacji. A teraz 240 minut grania. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after. If you ask me how I'm coping,

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
1: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
2: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
1: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
3: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
4: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
0: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja, Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi dr inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
5: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
0: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację. Zdecydowanie najchłodniej dziś nad samym morzem, od 10 do 12 stopni na północy ogólnie, jednak do 15 na zachodzie.

0: co w krakowie.pl.
1: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
4: Hit dnia.

Chyba wczoraj przesadziłem, bo urwał mi się film, zanim weszliśmy do klubu. Nie wierzę w to, co widzę, jakieś bzdury na twój temat, że ty coś tam niby wówła. Nieważne, co o tobie

0: Evertic Expo Kraków 2026. Elektronika, biznes i nowe technologie w jednym miejscu.
1: Linia autobusowa numer 137 wróciła na ulicę Krakowa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Zapraszamy. Już 7 maja w Krakowie odbędzie się Evertic Expo Kraków 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora elektroniki w regionie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie nowoczesna przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa numer 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiór.
2: Nic się nie zmieniło dla nas.
0: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Bo się spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe, objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przyprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe, to 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalinette zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
0: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Podkarpaciu do 28 stopni, na zachodzie do 20, do 15 na północy, a nad samym morzem od 10 do 12. Chmury w zachodniej części kraju, tam też możliwy deszcz, a nawet miejscami burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i słonecznie.

0: kolejne działania w ramach Paktu dla krakowskich osiedli.
1: Budżet obywatelski Małopolski. 155 projektów po walce o głosy mieszkańców.
2: Informacje Radia Famka.
0: Marek Wereska
1: i Maciej Serweta.
0: Zapraszamy. W Krakowie realizowane są kolejne inwestycje w ramach programu Pakt dla krakowskich osiedli. To inicjatywa, która ma poprawić jakość życia mieszkańców poprzez modernizację najbliższego otoczenia. Program obejmuje przede wszystkim remont dróg i chodników, budowę nowych ciągów pieszych oraz modernizację oświetlenia ulicznego i przystankowego. W różnych częściach miasta prowadzone są już konkretne prace, od wymiany nawierzchni po montaż nowych elementów infrastruktury. W ramach działań pojawiają się także ławki i wiaty przystankowe, a przejścia dla pieszych są doświetlane, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się po mieście. Pakt dla krakowskich osiedli to jeden z kluczowych programów inwestycyjnych miasta. W perspektywie kilku lat Kraków planuje przeznaczyć na jego realizację około 500 milionów złotych, obejmując działaniami wszystkie dzielnice. Założeniem programu jest odejście od dużych pojedynczych inwestycji na rzecz mniejszych, ale bardziej odczuwalnych zmian w codziennym życiu mieszkańców, takich jak równe chodniki, bezpieczne przejścia i lepsza infrastruktura osiedlowa.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Budżet obywatelski Małopolski. 155 projektów po walce o głosy mieszkańców. Mieszkańcy Małopolski będą mogli zdecydować, które inicjatywy zostaną zrealizowane w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowano 155 projektów. To finałowy etap 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Spośród zgłoszonych wcześniej ponad 200 propozycji wybrano te, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Głosowanie rozpocznie się w połowie maja i potrwa miesiąc. Każdy mieszkaniec regionu, który ukończył 16 lat, będzie mógł oddać głos na wybrane zadania zarówno o zasięgu regionalnym, jak i ogólnowojewódzkim. Budżet obywatelski to narzędzie, które pozwala mieszkańcom realnie wpływać na rozwój regionu i decydować o tym, jakie projekty zostaną zrealizowane w ich najbliższym otoczeniu.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Werdecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, aby nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
1: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
2: czyli neon zniknął z fasady budynku,
1: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochania, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
2: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
1: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
3: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
1: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
4: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
5: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
6: To w marcu była trudna?
5: Bardzo trudna była.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
0: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
8: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
0: A aplikację można pobrać bezpłatnie. Wtorek pochmurny w zachodniej i północnej części kraju. Tutaj może przelotnie padać deszcz. A na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni w północnych regionach, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
9: Słuchamy reklamy.
10: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
11: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
6: hit dnia.

0: Studenci znów przejmują Kraków. 70 lat tradycji juwenaliów.
1: Ruszył nabór do konkursu Kultura Wrażliwa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Marek Bereska
1: i Maciej Serweta.
0: Zapraszamy. Studenci ponownie przejmują symboliczne rządy w mieście. Wszystko za sprawą juwenaliów krakowskich, które w tym roku obchodzą jubileusz 70-lecia. To jedna z najstarszych i największych studenckich tradycji w Polsce. Każdej wiosny żacy wychodzą na ulicę, organizując koncerty, wydarzenia plenerowe i barwne korowody. Charakterystycznym momentem jest przekazanie studentom kluczy do bram miasta, symboliczny gest, który oznacza, że przez kilka dni to oni rządzą Krakowem. Juwenalia to nie tylko zabawa, ale też ważny element tożsamości akademickiego Krakowa. W wydarzenie angażują się największe uczelnie, a program obejmuje koncerty, wydarzenia kulturalne i spotkania integrujące środowisko studenckie. Tradycja sięga kilkudziesięciu lat i od początku opiera się na idei wspólnego świętowania młodości oraz studenckiej wolności. Dziś juwenalia przyciągają nie tylko studentów, ale także mieszkańców i turystów, stając się jednym z największych wydarzeń plenerowych w mieście.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Ruszył nabór do konkursu Kultura Wrażliwa. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do kolejnej edycji konkursu Kultura Wrażliwa. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w regionie. Celem konkursu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz włączanie ich w życie kulturalne. Wsparcie można uzyskać na działania likwidujące bariery w dostępie do wydarzeń i instytucji kultury, a także projekty edukacyjne i artystyczne. W tegorocznej edycji przewidziano kilka priorytetów obejmujących m.in. organizację dostępnych wydarzeń kulturalnych oraz rozwój inicjatyw angażujących osoby ze szczególnymi potrzebami. Kultura Wrażliwa to część szerszego programu realizowanego w Małopolsce od lat, którego celem jest otwieranie instytucji kultury na różnorodne grupy odbiorców i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: who's laughing now.
1: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
2: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
3: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
2: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
1: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
1: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
5: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres się pojawi.
6: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
1: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
7: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
1: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, przekonują urzędnicy. Wtorek z deszczowymi chmurami, jedynie na północy i na zachodzie, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, około 20 w zachodnich regionach, najcieplej do 28 na Dolnym Śląsku.

0: Evertic Expo Kraków 2026. Elektronika, biznes i nowe technologie w jednym miejscu.
1: Linia autobusowa numer 137 wróciła na ulicę Krakowa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Zapraszamy. Już 7 maja w Krakowie odbędzie się Evertic Expo Kraków 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora elektroniki w regionie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie nowoczesna przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa numer 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza-Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: 240 minut grania bez gadania.
1: Chciałem ja, jest Random Game. Random Game.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdecka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
1: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
2: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
3: I będzie dalej tanie.
2: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
0: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
4: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
5: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
6: Ale w sumie widzę, że humory macie.
7: No, a co mam płakać?
5: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
8: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
9: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
8: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
0: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia. Deszczowych chmur można się dziś spodziewać się przede wszystkim na północy i na zachodzie. Od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury mogą również przejść burze. Najchłodniej dziś na północy maksymalnie 15 stopni, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.

0: No to zaczynamy. Wtorek, 5 maja, a dzisiaj przed mikrofonem skład nietypowy.
1: Jakub Jucha, kłaniam się.
0: Marek Bereska.
2: I Maciej Serweta. Zostańcie z nami na 100,5 FM.

Właśnie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: No to klasycznie kalendarz świąt nietypowych, a dzisiaj mamy Dzień Europy. No i skoro jest Dzień Europy, to również gościa mamy dzisiaj nietypowego, mianowicie, jak dowiedzieliśmy się wcześniej, Kuba jest pilotem.
1: Tak?
2: Tak, tak jest.
0: Tylko nie tym do telewizora, tylko od pilotem samolotu. No i co? I z racji tego, Kuba, może nam byś opowiedział, jak wygląda twój najbardziej zwariowany dzień w pracy? W ilu europejskich krajach jesteś w stanie być w ciągu jednego dnia?
2: Oj, to jest dobre pytanie, bo to zależy od tego, co trzeba zrobić, jaka jest misja na dany dzień. Z tego, co pamiętam, powiedzmy, że w czterech.
0: Jednocześnie?
2: Danego dnia, tak. Jest to możliwe. Zazwyczaj w trzech, biorąc pod uwagę bazę, czyli w moim przypadku Kraków, i zazwyczaj jeszcze jakieś dwa europejskie miasta, powrót do domu. Ale jeśli jest taka konieczność operacyjna, to gdzieś jeszcze można polecieć. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kuba, jak już tak sobie latasz, to powiedz nam Airbus czy Boeing. Jako dziecko europejskiej współpracy czy raczej amerykański sen?
1: Amerykański sen.
0: Mów dalej.
1: Boeing jest o tyle samolotem, który ja bym wybrał. Miałem w przeszłości doświadczenie pracy na niecertyfikowanym symulatorze, natomiast jednak na symulatorze Airbusa tutaj w Krakowie, na rynku. Bardzo polecam. Boeing jest o tyle ciekawszym samolotem moim zdaniem, że pełną władzę nad tym samolotem ma pilot.
0: O, to ciekawe.
1: Nie jest tak bardzo zależny od komputera. Airbus bardziej, z tego oczywiście co ja wiem, bardziej ogranicza pilota w tym sensie, że nie pozwoli mu zrobić tego wszystkiego, na co pilot ma ochotę. On go ogranicza. Natomiast Boeing, szczególnie typ, na którym ja latam, 737, oddaje ci tą pełną możliwość i końcowa decyzja jest twoja.
2: Przed nami serwis lokalny. Wrócimy jeszcze do tematu.

0: programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Kolejne działania w ramach Paktu dla krakowskich osiedli.
1: Budżet obywatelski Małopolski. 155 projektów powalczy o głosy mieszkańców.
2: Informacje Radia Famka.
0: Marek Bereska
1: i Maciej Serweta.
0: Zapraszamy. W Krakowie realizowane są kolejne inwestycje w ramach programu Pakt dla krakowskich osiedli. To inicjatywa, która ma poprawić jakość życia mieszkańców poprzez modernizację najbliższego otoczenia. Program obejmuje przede wszystkim remonty dróg i chodników, budowę nowych ciągów pieszych oraz modernizację oświetlenia ulicznego i przystankowego. W różnych częściach miasta prowadzone są już konkretne prace, od wymiany nawierzchni po montaż nowych elementów infrastruktury. W ramach działań pojawiają się także ławki i wiaty przystankowe, a przejścia dla pieszych są doświetlane, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się po mieście. Pakt dla krakowskich osiedli to jeden z kluczowych programów inwestycyjnych miasta. W perspektywie kilku lat Kraków planuje przeznaczyć na jego realizację około 500 milionów złotych, obejmując działaniami wszystkie dzielnice. Założeniem programu jest odejście od dużych pojedynczych inwestycji na rzecz mniejszych, ale bardziej odczuwalnych zmian w codziennym życiu mieszkańców, takich jak równe chodniki, bezpieczne przejścia i lepsza infrastruktura osiedlowa.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Budżet obywatelski Małopolski. 155 projektów powalczy o głosy mieszkańców. Mieszkańcy Małopolski będą mogli zdecydować, które inicjatywy zostaną zrealizowane w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowano 155 projektów. To finałowy etap 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Spośród zgłoszonych wcześniej ponad 200 propozycji wybrano te, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Głosowanie rozpocznie się w połowie maja i potrwa miesiąc. Każdy mieszkaniec regionu, który ukończył 16 lat, będzie mógł oddać głos na wybrane zadania, zarówno o zasięgu regionalnym, jak i ogólnowojewódzkim. Budżet obywatelski to narzędzie, które pozwala mieszkańcom realnie wpływać na rozwój regionu i decydować o tym, jakie projekty zostaną zrealizowane w ich najbliższym otoczeniu.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: A powiedz naszym radiosłuchaczom taką rzecz, czyli generalnie Boeingiem to mogę sobie sam polatać, tak? A Airbusem już niekoniecznie.
1: Boeing 737, na którym mam przyjemność na co dzień latać, ma dalej takie linki sterownicze, które potem są połączone w pewien sposób z układem hydraulicznym, które poruszają sterami. Uh-huh. Więc pilot, nawet jeśli tam dojdzie do jakiegoś, powiedzmy, zatrzymania jednej części sterów, może dalej, powiedzmy, w pełni lub z lekkim ograniczeniem tym samolotem lecieć, prawda? Uh-huh. Natomiast Airbus tutaj bardziej bazuje na komputerach i nie ma bezpośredniego przełożenia od ręki pilota do układu sterowania samolotu.
0: Czyli to jest fly-by-wire, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Dokładnie.
2: A tymczasem ja zapraszam Państwa na serwis krajowy.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju. Dorota Werdycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
4: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
3: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
0: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
0: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi, ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
6: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
0: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy. Dziś jeszcze głównie na północy i na zachodzie może przelotnie padać deszcz w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmie i Mazury. Mogą się pojawić burze. Jutro najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a na termometrach jutro od 10 stopni na północy, 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
7: Minęła godzina 15, godziny szczytu w Radio Famka 100,5 FM. Pamiętajcie państwo, że mamy dzisiaj na pokładzie naszej stacji prawdziwego pilota. Zostańcie z nami.

0: jest takie hasło jak euroangielski. Powiedz, z jakiego kraju najtrudniej zrozumieć kontrolerów lotu?
1: To jest dobre pytanie. Ja mam 3 kraje, które są moje ulubione, jeśli chodzi o, może nie śmieszność, ale ciekawość tego angielskiego. To są Włochy, ze specyficznym akcentem, szczególnie region Padwy, czyli północne Włochy. To jest Hiszpania, właśnie ze specyficznym akcentem. No i Grecy, którzy, powiem szczerze, nawet w bardzo prostych sytuacjach lubią dosyć krzyczeć na radiu.
0: A mówią, że w radiu nie trzeba krzyczeć.
1: Dokładnie.
2: My też nie będziemy krzyczeć tutaj na Państwa, ale zaprosimy Was na serwis lokalny.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Studenci znów przejmują Kraków. 70 lat tradycji juwenaliów.
1: Ruszył nabór do konkursu Kultura Wrażliwa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Marek Bereska
1: i Maciej Serweta.
0: Zapraszamy. Studenci ponownie przejmują symboliczne rządy w mieście. Wszystko za sprawą juwenaliów krakowskich, które w tym roku obchodzą jubileusz 70-lecia. To jedna z najstarszych i największych studenckich tradycji w Polsce. Każdej wiosny żacy wychodzą na ulicę, organizując koncerty, wydarzenia plenerowe i barwne korowody. Charakterystycznym momentem jest przekazanie studentom kluczy do bram miasta, symboliczny gest, który oznacza, że przez kilka dni to oni rządzą Krakowem. Juwenalia to nie tylko zabawa, ale też ważny element tożsamości akademickiego Krakowa. W wydarzenie angażują się największe uczelnie, a program obejmuje koncerty, wydarzenia kulturalne i spotkania integrujące środowisko studenckie. Tradycja sięga kilkudziesięciu lat i od początku opiera się na idei wspólnego świętowania młodości oraz studenckiej wolności. Dziś juwenalia przyciągają nie tylko studentów, ale także mieszkańców i turystów, stając się jednym z największych wydarzeń plenerowych w mieście.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Ruszył nabór do konkursu Kultura Wrażliwa. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do kolejnej edycji konkursu Kultura Wrażliwa. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w regionie. Celem konkursu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz włączanie ich w życie kulturalne. Wsparcie można uzyskać na działania likwidujące bariery w dostępie do wydarzeń i instytucji kultury, a także projekty edukacyjne i artystyczne. W tegorocznej edycji przewidziano kilka priorytetów obejmujących m.in. organizację dostępnych wydarzeń kulturalnych oraz rozwój inicjatyw angażujących osoby ze szczególnymi potrzebami. Kultura Wrażliwa to część szerszego programu realizowanego w Małopolsce od lat, którego celem jest otwieranie instytucji kultury na różnorodne grupy odbiorców i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Czas na prognozę pogody. Kuba, czy prognoza pogody lotnicza bardzo się różni od tej, którą słyszymy codziennie w radio?
2: Tak, jest dużo bardziej specyficzna i z moich doświadczeń dużo lepiej się zgadza. W końcowej sytuacji. Natomiast na niektórych lotniskach ta pogoda jest, ta prognoza pogody jest dużo bardziej restrykcyjna, powiedzmy dużo bardziej negatywna, ale spotkałem się z taką prognozą, że przez cały dzień miały być fantastyczne warunki, praktycznie bez wiatru, a koniec końców była burza z dosyć dużymi piorunami, więc jest to, jak to z prognozą pogody, różnie.
1: A u nas na termometrach 27 stopni Celsjusza, odczuwalna również 27, wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę, czyli usiadłbyś.
2: Spokojnie.
1: Spokojnie. Zachmurzenie 78%, wilgotność powietrza 19%.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: jak już tak nas fajnie wprowadziliście w etap pogody, to może Kuba opowiesz coś o tym, jak radzicie sobie z omijaniem burz.
1: Jest to bardzo restrykcyjne, ponieważ staramy się burzę omijać. Przede wszystkim nie wlatujemy w burzę.
0: O, to najważniejsze.
1: To jest najważniejsze.
2: No właśnie, jak ominąć burzę? Górą, szybko. Bokiem?
1: Czy... Nigdy górą.
2: Nie wiem, bo...
1: Nigdy górą. Tylko bokiem. Mhm. Chyba, że komórka burzowa jest naprawdę dużo poniżej nas, bo my to na swoim radarze jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie określić, gdzie ta burza jest i gdzie jest jej szczyt. Mhm. Więc jeśli ją omijamy już górą, bo ta burza jest powiedzmy gdzieś tam nierozbudowana, to omijamy ją w odległości pionowej 5000 stóp co najmniej, czyli to jest 1,5 kilometra. Jeśli te burze są bardziej rozbudowane, bezpiecznie, to co najmniej 20 mil, czy to jest w okolicach 35-36 kilometrów. Uh-huh. A jeśli ta burza jest jeszcze bardziej rozbudowana, wyższa, no to nawet 40 mil, czyli w okolicach 70-75 kilometrów obok musimy przylecieć. I zawsze staramy się to zrobić pod wiatr, bo wtedy jest mniejsza turbulencja.
0: Czyli ewidentnie jesteśmy bezpieczni w samolocie.
1: Zawsze, tak jest.
2: Przed nami serwis krajowy.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wertecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
1: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
2: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
1: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
2: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
1: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
3: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
1: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
3: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
1: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
0: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
4: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
5: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
6: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
7: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
0: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
8: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
0: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie koni odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum. Jutro na niebie więcej chmur, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Poza tym może padać przelotny deszcz, a na wschodzie i miejscami w centrum może również zagrzmieć. Na termometrach jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
9: Hit dnia.

chyba wczoraj przesadziłem, bo urwał mi się film, zanim weszliśmy do klubu. Nie wierzę w to, co widzę, jakieś bzdury na twój temat, że ty coś tam niby wwoła. Nieważne, co o tobie

0: Temu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

No to krótkie informacje z krakowskich dróg. Nadal trwają powroty z majówki, a to oznacza, że wloty z A4 zatory od Katowic i Rzeszowa. Zakopianka korkuje się Myślenice do Libertowa. Wylotówki. Zakorkowana ulica Jasnogórska, Aleja 29 listopada oraz ciepło na ulicy Wielickiej. Centrum i główna arteria. Aleja Trzech Wierszów zablokowana w obu kierunkach. Ronda, paraliż na rondzie Matecznego, Grzegorzewskim oraz Mogilskim, węzeł Łagiewnicki, duże opóźnienia na ulicy Turowicza i Herberta. Warto wybrać tramwaj lub pociąg SKA.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Evertic Expo Kraków 2026. Elektronika, biznes i nowe technologie w jednym miejscu.
1: Linia autobusowa numer 137 wróciła na ulicę Krakowa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Zapraszamy. Już 7 maja w Krakowie odbędzie się Evertic Expo Kraków 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora elektroniki w regionie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie nowoczesna przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa numer 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Temu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody 26 stopni Celsjusza, odczuwalna 25. Możliwe zamglenia. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę. Zachmurzenie 93%. Wilgotność powietrza 20.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: No właśnie, powiedz nam, bo w mieście są korki, a w powietrzu bywają?
1: Jak najbardziej.
0: No to co, no to gdzieś tam czerwone światło się zapala? No nie.
1: Nie, dostajemy zazwyczaj redukcję prędkości albo jakiś wektor w lewo, w prawo, ewentualnie kilka okrążeń w okolicy lotniska, żeby ten, no żeby zarządzić tym ruchem, prawda?
2: Przed startem też? Też sobie zdarzają korki?
1: Przed startem też i to jest, no, to jest ciekawe pytanie, jeśli chodzi na przykład o takie lotnisko jak Antalya w Turcji, gdzie kiedyś kołowałem prawie godzinę do startu, a nie widziałem jeszcze tylu samolotów na drogach kołowań. Naliczyłem prawie 50 maszyn do startu.
2: No widzicie, a wy się denerwujecie, jak trzeba trochę na Grzegórzeckim postać.
0: A przed nami serwis krajowy. Posłuchajcie sobie serwisu w korkach.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
0: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
2: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
0: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
3: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
4: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
5: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
0: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
6: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
7: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
6: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
0: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września. Najwięcej przejaśnień jutro na Podkarpaciu, w pozostałych regionach więcej chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie i miejscami w centrum. A termometry pokażą jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
8: Minęła godzina 17:00, przed mikrofonem
9: Marek Bereska,
8: Maciej Serweta i nasz specjalny gość
9: Jakub Jucha. Dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Po godzinie 17 absolutny szczyt komunikacyjny w Krakowie. Do codziennych powrotów z pracy dochodzi ostatnia skumulowana fala kierowców wracających do miasta po długim weekendzie majowym. Obwodnica A4 i węzły, sytuacja dość krytyczna na południowym i zachodnim fragmencie autostrady. Korek na zjeździe na węźle Kraków Południe od strony Zakopanego oraz węźle Balice od strony Katowic. Wlotówki do miasta Zakopianka w wielkokilometrowym korku. W zatorze od Libertowa w stronę miasta potężne straty czasu odnotowują kierowcy na ulicy Jasnogórskiej oraz alei 29 listopada. Główne arterie, całkowity paraliż na Trzech Wieszczów, od Nowego Kleparza do Mostu Dębnickiego korkuje się również Rondo Matecznego, Rondo Grzegórzyckie oraz ulic Kamieńskiego i Turowicza. Po godzinie 17 autobusy poruszające się powyżej wymienionych trasach notują opóźnienia rzędu 20 do nawet 40 minut. Budowa tramwaju do Mistrzejowic na ulicy Dobrego Pasterza obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, wyłącznie dla autobusów MPK i pojazdów budowy. Węzeł Straszewskiego Piłsudskiego trwająca modernizacja uniemożliwia przejazd tramwajów przez ulicę Piłsudskiego do Cichego Kącika. Tramwaje linii 8 i 20 i innych kursują trasami objazdowymi przez ulicę Dunajewskiego i Podwale. Inne utrudnienia. Rozpoczynają się prace w rejonie ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Korekty rozkładów jazdy. Pamiętajcie, że od 4 maja obowiązują skorygowane rozkłady jazdy dla linii 120, 220, 240, 290 i 420, a linia 137 kursuje po zupełnie nowej trasie.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Wszystko co dobre kiedyś się kończy w ten oto sposób. Dotarliśmy do końca, ale jak już jesteśmy przy końcu, no to też jeszcze podsumujmy sobie nasz dzisiejszy europejski lot. Ponoć jest taki mit, że pasażerowie klaszczą, chociaż ja tego nigdy nie słyszałem, ale pasażerowie ponoć klaszczą w samolocie przy lądowaniu. Słyszycie to w kokpicie?
1: Kiedyś miałem do tego inne podejście. Wydawało mi się to takie, powiedzmy, typowo polskie. Natomiast wiele narodowości to robi i odkąd siedzę tam za drzwiami z przodu, jest to słyszalne i jest to przyjemne. Daje to dużo satysfakcji.
0: Czyli jednak, no to w takim razie dzisiaj brawa też nam się należą i w ten oto sposób kończymy dzisiejszy program.
2: Ale będziemy byli brawo.
0: Spróbujmy. Oczywiście, no spróbujmy, bije. Proszę bardzo. Wylądował.
2: A przed nami serwis krajowy.

0: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
1: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
2: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
1: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
3: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
0: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydenta, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
4: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
0: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. milionów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce.
0: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku

Thank you.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.